Módlmy się o kanonizację błogosławionego Michaela McGivney'a oraz o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, aby wielu młodych ludzi, podobnie jak nasz założyciel, zaufało Panu i odpowiedziało na wezwanie Pana.